bol sebum, još mi u srcu tambura spi. Još čujem glas kaj rekla mi mati, vrni se sinek, de Drava šumi. Ostavil sem tu najlepše kaj imam, rodnu si hižu, tambure zvon. Po svetu živel, peneze služil, al